mi taniowcu. Elbet taniowcu, szła taniowcu. Субтитры создавал DimaTorzok